mare suneta spor. Nevroši me šoni me chalasi, a dromi to skalpasi, o vokto vrakator. Trecha trecha mavro vuchaj vuri, spase spase to pagos mi o rekor. Chalmerik si skato de birasi, a dromi to skalpasi,